Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie siła. I co? Nie, no tu pisze, młody junaku, czy wiesz to? A nie ma że. No to o co wam chodzi? Młody junaku, czy wiesz, że to miasto nazywa się Piła?

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: A dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: prvi Himmel je dida. Sterta ješ pod palona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: godzina, codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o zamknięciu konsulatu generalnego Niemiec w Petersburgu i nakazało pracownikom opuszczenie kraju do 18 września 2026 roku. Rosyjska strona zamknęła także instytuty Goethego, zarzucając stronie niemieckiej prowokowanie eskalacji w relacjach dyplomatycznych. Decyzje obu państw dotyczące zamykania placówek są odpowiedzią na wcześniejsze działania strony przeciwnej oraz reakcją na incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. W polskiej części kraju rakieta Perun pomyślnie przeszła kolejny test lotu na centralnym poligonie sił powietrznych w Ustce. O sukcesie poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Mieszkańcy terenów objętych badaniami zostaną powiadamiani o planowanych testach za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło dodatkowo decyzję o nadzorowanej eksploatacji sprzętu, co ma przyspieszyć wdrażanie nowych technologii i zwiększyć możliwości dowódców w reagowaniu na bieżące potrzeby wojska. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda. W zachodniej i centralnej części kraju, w okolicach Poznania oraz Wrocławia, również utrzymuje się sucha aura. Na południu, w Krakowie, termometr wskazuje 10 stopni Celsjusza. Z kolei w Rzeszowie, Suwałkach oraz Warszawie występuje opad deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1017 hektopaskali.

Dzień dobry, minęła godzina 6, rozpoczynamy poranny program w Moje Radio 24. Podwójne espresso. Przyda się i mnie, i wam. Maciek Chorzowski, zapraszam do 10.

Przez całe wakacje było jakoś ciszej. Mniej samochodów, mniej pośpiechu, trochę więcej miejsca na parkingu i nagle wrzesień. Wszyscy wrócili jednocześnie. Jeśli stoisz właśnie w korku i zastanawiasz się, skąd się wzięli ci wszyscy ludzie, mamy prostą odpowiedź. Oni patrzą na ciebie i zastanawiają się dokładnie nad tym samym. Moje Radio 24. Jedziemy dalej.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec w kierunku Wrocław, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Ten moment zawieszenia. Siedzisz sobie na łóżku, 3 minuty, 4 minuty, 5 minut. Patrzysz w ścianę i próbujesz przypomnieć sobie, kim jesteś. No cóż, takie poranki też się zdarzają, więc żeby nadać i dodać wam trochę energii, zapraszam na kolejne, no, dosyć pobudzające kawałki w moje Radio 24.

Jak za oknem zimno i deszczowo, to kołdra potrafi ważyć z 50 albo i ze 200 kg. Też tak macie? No ja tak mam, niestety. Potem zwlec się z łóżka praktycznie nie można. Jednak mam nadzieję, że już wstaliście, humory dopisują, pomożemy muzyką w moje Radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju odnotowujemy ciśnienie 1017 hektopaskali. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, termometry wskazują od 11 do 13 stopni Celsjusza przy suchej aurze. W centralnej części Polski oraz na zachodzie, w Poznaniu, Gorzowie i Wrocławiu, temperatura wynosi od 12 do 13 stopni. Na południu i wschodnim krańcu kraju, w Krakowie i Suwałkach, odnotowujemy 10 stopni Celsjusza. W Warszawie oraz Rzeszowie występuje lekki deszcz przy temperaturze około 13 i 14 stopni Celsjusza.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o zamknięciu konsulatu generalnego Niemiec w Petersburgu i nakazało pracownikom opuszczenie kraju do 18 września 2026 roku. Rosyjska strona zamknęła także instytuty Goethego, zarzucając stronie niemieckiej prowokowanie eskalacji w relacjach dyplomatycznych. Decyzje obu państw dotyczące zamykania placówek są odpowiedzią na wcześniejsze działania strony przeciwnej oraz reakcją na incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. W polskiej części kraju rakieta Perun pomyślnie przeszła kolejny test lotu na centralnym poligonie sił powietrznych w Ustce. O sukcesie poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Mieszkańcy terenów objętych badaniami zostaną powiadamiani o planowanych testach za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło dodatkowo decyzję o nadzorowanej eksploatacji sprzętu, co ma przyspieszyć wdrażanie nowych technologii i zwiększyć możliwości dowódców w reagowaniu na bieżące potrzeby wojska. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 10 do 13 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha aura przy temperaturach odpowiednio 11 i 12 stopni. W centralnej części kraju, w okolicach Poznania, Wrocławia oraz Gorzowa, termometry wskazują od 12 do 13 stopni Celsjusza. Na południu w Krakowie jest nieco chłodniej, 10 stopni Celsjusza. W Warszawie i Rzeszowie występuje lekki deszcz przy temperaturze 13 stopni, natomiast w Suwałkach pada przy 10 stopniach Celsjusza.

jak się włączy telewizję rano i reklamują jakieś parówki albo masło, to siedzi taka rodzina i jest ich tak kilka osób i na śniadaniu ze 12 potraw, jak na Wigilii zupełnie. No tak, w reklamie to może i fajne, zwłaszcza jak się to podfotoshopuje, trochę podkoloryzuje. Kto ma z was czas rano na robienie śniadania przynajmniej z 5 potraw? Ja na pewno nie mam.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S12 między węzłem Kurów Zachód a węzłem Kurów Wschód trwa remont nawierzchni, przez co ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią południową. Na drodze DK63 na odcinku Radzeń Podlaski Sławatycze zamknięte jest przejście graniczne w Sławatyczach. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

Pierwszy tydzień po wakacjach powinien mieć specjalne zasady. Pobudka godzinę później, obowiązkowa druga kawa i zakaz organizowania spotkań przed 10:00. Niestety, nikt nas nie pytał o zdanie, więc pozostaje plan awaryjny. Dobra muzyka od samego rana i ten punkt akurat możemy zrealizować. Słuchasz Moje Radio 24.

taki moment z rana, jeszcze cisza, dzieci prawdopodobnie śpią, a ja wtedy bardzo cicho uruchamiam narzędzie zbrodni. Czajnik z gwizdkiem. Najpierw szumi, bulgocze, potem jak startujący odrzutowiec i hałas bomby spadającej ze sztukasa. Taka drobna, poranna złośliwość na pobudkę. A wy jakie macie swoje sposoby na pobudkę? Dajcie nam znać na Facebooku. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach od 10 do 13 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha aura przy umiarkowanym lub słabym wietrze. W centrum kraju oraz na południowym wschodzie, w Warszawie i Rzeszowie, występuje lekki deszcz. W pozostałych regionach, w tym we Wrocławiu, Krakowie i Gorzów, pogoda jest sucha. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, trwa opad deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 116 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o zamknięciu konsulatu generalnego Niemiec w Petersburgu i nakazało pracownikom opuszczenie kraju do 18 września 2026 roku. Rosyjska strona zamknęła także instytuty Goethego, zarzucając stronie niemieckiej prowokowanie eskalacji w relacjach dyplomatycznych. Decyzje obu państw dotyczące zamykania placówek są odpowiedzią na wcześniejsze działania strony przeciwnej oraz reakcją na incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. W polskiej części kraju rakieta Perun pomyślnie przeszła kolejny test lotu na centralnym poligonie sił powietrznych w Ustce. O sukcesie poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Mieszkańcy terenów objętych badaniami zostaną powiadamiani o planowanych testach za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło dodatkowo decyzję o nadzorowanej eksploatacji sprzętu, co ma przyspieszyć wdrażanie nowych technologii i zwiększyć możliwości dowódców w reagowaniu na bieżące potrzeby wojska. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 11 do 12 stopni Celsjusza przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, termometry wskazują 13 stopni. Na południu, w Krakowie, jest 11 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowano 13 stopni. W Warszawie i Rzeszowie występuje lekki deszcz, a w Suwałkach trwa opad. W pozostałych miastach panuje sucha aura. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Powrót do szkoły ma jedną niezaprzeczalną zaletę. Przez chwilę wszyscy naprawdę wierzą, że tym razem będą wstawać wcześniej, wszystko robić na czas i nigdy niczego nie odkładać na później. Dorośli po urlopie mają zresztą podobnie. Korzystajmy więc z tego optymizmu, póki trwa. Dzień dobry, tu moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S6 w kierunku Gdyni utrudnienia spowodowane remontem nawierzchni. Naprzemiennie wyłączane są pasy ruchu na odcinku o długości do 1 km. Na drodze krajowej Duka 12 na obwodnicy Łęknicy ze względu na kontrolę graniczną i zwężenie jezdni obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Twój głos. Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.

światło w lodówce bywa jedyną poranną iluminacją, bo mózg za bardzo nie chce się z rana iluminować albo doznawać iluminacji i pojawia się takie uczucie, że mimo, że lodówka pełna, to tak naprawdę nie ma tam nic do jedzenia. I na czym się kończy? Kończy się zawsze na kawie.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Taka fajna sytuacja. Czasami mi się zdarza taki moment, kiedy przejechałeś już połowę trasy, jesteś prawie w biurze i orientujesz się, że telefon został na stole w domu. Na szczęście teraz samochody, i to już niekoniecznie te takie bardzo smart auta, potrafią nam przypomnieć. Albo sami się zorientujemy, próbując gdzieś zadzwonić na głośno mówiącym, a tutaj się nie da, bo telefonu nie ma. Przed wyjściem do pracy sprawdź swoje kieszenie i zostań z Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 11 do 14 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha aura przy temperaturach odpowiednio 12 i 11 stopni. W centralnej części kraju panin. W Poznaniu i Gorzowie również jest sucho. Zmiana warunków występuje na południu i wschodzie, w Rzeszowie oraz Suwałkach trwa opad deszczu. W Warszawie odnotowano lekkie opady. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł.
2: Rok, godzina.

0: Rock. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W Berlinie odbyły się protesty przeciwko partii AfD po zwycięstwie ugrupowania w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Przed bramą brandenburską zgromadziło się tysiące osób manifestujących na rzecz demokracji i różnorodności. Według policji udział w demonstracjach wzięło 5 tysięcy osób, podczas gdy organizatorzy podali liczbę 14 tysięcy. AfD zdobyła 43,8% głosów w Saksonii-Anhalcie i planuje utworzenie rządu, mimo braku samodzielnej większości. W Kijowie wprowadzono tymczasowy zakaz organizowania wydarzeń rozrywkowych oraz sportowych na zewnątrz i w obiektach bez schronów ze względu na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa. Od 10 września w stolicy Ukrainy będzie obowiązywać skrócona godzina policyjna od 1 do 5 rano, a rozkład jazdy transportu publicznego zostanie wydłużony o 1 godzinę. Rząd Ukrainy wprowadza również nowy system alarmów powietrznych oparty na dwóch poziomach zagrożenia oraz dwóch sygnałach dźwiękowych jako odpowiedź na wzmożone ataki rosyjskie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy suchej aurze, natomiast w Szczecinie mamy 16 stopni i lekki deszcz. W centralnej części kraju, w Warszawie panuje sucha pogoda przy 16 stopniach Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie oraz Wrocławiu temperatury wynoszą od 14 do 15 stopni Celsjusza. W Rzeszów odnotowano najwyższą temperaturę, wynoszącą 17 stopni Celsjusza przy towarzyszącym lekkim opadzie deszczu.

No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

Pierwsze wrześniowe poranki mają swój niepowtarzalny klimat. Budzik dzwoni, człowiek patrzy na niego z niedowierzaniem i próbuje sobie przypomnieć, dlaczego właściwie nie mogę spać dalej. Potem kawa, szybkie śniadanie i powrót do codzienności. Jeżeli właśnie przechodzisz przez któryś z tych etapów, jesteśmy z tobą. Tu moje radio.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz, trwa remont nawierzchni jezdni południowej. Ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią północną, gdzie w obu kierunkach dostępny jest tylko jeden pas ruchu. Na węźle Klucz zamknięta jest łącznica w relacji od Berlina do Gorzowa Wielkopolskiego. Obowiązuje objazd przez węzeł Szczecin pod Juchy. Na drodze ekspresowej S52 w okolicach Bielska Białej lokalnie wyłączony jest pas awaryjny lub prawy bądź lewy pas ruchu. Na drodze krajowej 11 na odcinku Rogoźno. Garbatka z powodu uszkodzonych rogatek na przejeździe kolejowym obowiązuje ograniczenie prędkości oraz znak stop. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Radio 24.

Kto rano wstaje, ten ma dużo różnych pomysłów. Najczęściej niemądrych. Na przykład wstać, zrobić jogę, może jakiś poranny running, a kończy się zwykle na scrollowaniu memów w telefonie. Przynajmniej u mnie. I wiecie co? Wcale nie uważam, żeby to było takie do końca złe. Niezła jest muzyka w moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

teoria, którą wszyscy znamy, że E równa się MC kwadrat. A ja mam swoją własną. E równa się, nie chce mi się wstawać tak naprawdę dzisiaj. Jeśli też tak macie, no to niestety trzeba się pomału z łóżka zwlec. I wiem, że kołdra waży 100 kg. Niech pomoże muzyka w moje Radio 24.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry.
2: Thanks.
1: Wait, please.
3: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Szczecinie i Poznaniu odnotowano 18 stopni, jednak towarzyszy im lekki deszcz. Stolica kraju, Warszawa, może liczyć na 18 stopni w suchych warunkach. Na południu Polski termometry w Krakowie oraz Rzeszowie wskazują na 20 stopni Celsjusza. W innych regionach, takich jak Wrocław, temperatura wynosi 19 stopni, natomiast w Suwałkach i Gorzowie odnotowano 16 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Berlinie odbyły się protesty przeciwko partii AfD po zwycięstwie ugrupowania w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Przed bramą brandenburską zgromadziło się tysiące osób manifestujących na rzecz demokracji i różnorodności. Według policji udział w demonstracjach wzięło 5 tysięcy osób, podczas gdy organizatorzy podali liczbę 14 tysięcy. AfD zdobyła 43,8% głosów w Saksonii-Anhalcie i planuje utworzenie rządu mimo braku samodzielnej większości. W Kijowie wprowadzono tymczasowy zakaz organizowania wydarzeń rozrywkowych oraz sportowych na zewnątrz i w obiektach bez schronów ze względu na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa. Od 10 września w stolicy Ukrainy będzie obowiązywać skrócona godzina policyjna od 1 do 5 rano, a rozkład jazdy transportu publicznego zostanie wydłużony o 1 godzinę. Rząd Ukrainy wprowadza również nowy system alarmów powietrznych oparty na dwóch poziomach zagrożenia oraz dwóch sygnałach dźwiękowych jako odpowiedź na wzmożone ataki rosyjskie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Szczecinie i Poznaniu odnotowano 18 stopni, jednak towarzyszy im lekki deszcz. Stolica kraju, Warszawa, może liczyć na 18 stopni w suchych warunkach. Na południu Polski termometry w Krakowie oraz Rzeszowie wskazują na 20 stopni Celsjusza. W innych regionach, takich jak Wrocław, temperatura wynosi 19 stopni, natomiast w Suwałkach i Gorzowie odnotowano 16 stopni Celsjusza.

No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak spłynę.

Dzisiaj o 23:00 zaczynamy pościelowe piosenki najpiękniejsze na świecie. Trochę wielkich koncertowych hitów, trochę ballad przytulanek, trochę muzyki, która daje do myślenia sercem. Zapraszam o 11:00.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Każdy miłośnik kotów wie, że czasem w nocy nasz pupil wskakuje do łóżka i zaczyna mruczeć prosto do ucha. Kota nie sposób nie głaskać, a głaskanie obniża poziom stresu i niepokoju, które są jedną z głównych przyczyn zawałów. Właściciele kotów są spokojniejsi, mają zdrowsze serca i rzadziej zmagają się z problemami o podłożu emocjonalnym, takimi jak depresja czy nerwica. Koty są też świetnymi słuchaczami, więc dają wsparcie w trudnych chwilach. Ponoć pomagają też w randkowaniu. No i internet kocha koty. Wy zostańcie z moje Radio 24, a ja dzwonię po e-receptę na kota. Wygląda na to, że działa lepiej niż paracetamol.

Chcesz zrobić komuś niespodziankę na antenie? Da się. 22 602 00 68. Działaj teraz. Numer 22 602 00 68.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 00 68. Nagraj się i lecisz. 22 602 00 68.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

W nocy w Saratowie nad Wołgą doszło do eksplozji i pożaru na rafinerii ropy naftowej w wyniku ataku dronów. Według gubernatora regionu uszkodzona została infrastruktura cywilna, a pojawiły się doniesienia o ofiarach. Rafineria w Saratowie znajduje się około 700 km od granicy z Ukrainą. Minionej doby Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej w trzech obwodach Rosji. Rusłan Krawczenko ogłosił rezygnację ze stanowiska prokuratora generalnego Ukrainy po przeszukaniach związanych ze śledztwem dotyczącym ochrony przestępców i prania brudnych pieniędzy. Agenci NABU i SAPO przeszukali biura oraz domy Krawczenki, jego zastępczyni Marii Wdowiczenko i szefa Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej w śledztwie dotyczącym działalności nielegalnych centrów obsługi telefonicznej. W domu Wdowiczenko znaleziono materiały mogące świadczyć o inwigilacji szefów organów antykorupcyjnych oraz ich współpracowników. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Szczecinie oraz Poznaniu termometry wskazują 18 stopni, jednak towarzyszy im lekki deszcz. Stolica kraju, Warszawa, może liczyć na 18 stopni i suchą pogodę. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano 20 stopni Celsjusza, przy czym w Rzeszowie występuje lekki opad. W zachodniej części kraju, w Gorzowie, temperatura wynosi 16 stopni i pada.

Już po 11 czas zabrać Was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12 w Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Unia Europejska wyraziła stanowcze oburzenie w związku z przebiegiem pogrzebu byłego serbskiego generała Ratka Mladića w Belgradzie. Udział wysokiej rangi urzędników państwowych w uroczystościach został uznany przez szefową Komisji Europejskiej oraz przewodniczącego Rady Europejskiej za działania całkowicie niezgodne z wartościami europejskimi. Ratko Mladić został skazany przez Międzynarodowy Trybunał Karny ONZ za ludobójstwo w Srebrenicy oraz oblężenie Sarajewa, podczas których śmierć poniosły tysiące osób. Na Bliskim Wschodzie sytuacja uległa pogorszeniu po atakach jemeńskich Huti na miasta i zakłady energetyczne w Arabii Saudyjskiej. W wyniku tych działań rannych zostało ponad 70 osób. Według doniesień agencji Reuters, ataki te doprowadziły do wzrostu cen ropy do poziomu najwyższego od ponad 6 tygodni. Państwa takie jak Egipt oraz Jordania potępiły działania Huti. W reakcji na sytuację w regionie, Iran zapowiedział wprowadzenie nowych restrykcji nawigacyjnych w Zatoce Perskiej i zadeklarował umieszczenie wpływających tam jednostek na liście sankcji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowujemy 17 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 20 stopni przy lekkim deszczu. W centralnej części kraju termometry w Poznaniu i Warszawie wskazują 20 stopni. W stolicy jest sucho, a w Poznaniu występuje lekki opad. Na zachodzie, w Gorzowie, temperatura wynosi 19 stopni i pada. Przenosząc się na południe, we Wrocławiu mamy 23 stopnie, a w Krakowie 22 stopnie. Oba miasta cieszą się suchą pogodą. W Rzeszowie termometry wskazują 23 stopnie przy lekkim deszczu, natomiast w Suwałkach odnotowujemy 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Puławskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Puławskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Oto najważniejsze informacje w serwisie Moje Radio 24. Zmarł Aleksandr Milinkiewicz, wybitny krytyk łukaszenkowskiego reżimu oraz były więzień białoruskich władz. W związku z tą informacją Andrzej Poczobut ogłasza powrót na Białoruś, wskazując konkretną datę działań. Doniesienia wskazują, że wobec Poczobuta stosowano specjalną taktykę. W innych wiadomościach śledztwo dziennikarskie ujawniło szczegóły dotyczące obywatelstwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Swietłana Poliakowa oraz jej córka, Polina Kowalewa, posiadają obywatelstwo państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich od grudnia 2022 roku. Poliakowa otrzymała to uprawnienie za zasługi dla państwa, natomiast Kowalewa na podstawie zatrudnienia. Śledztwo wykazało dodatkowo, że Poliakowę łączą z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem bliskie relacje. To były najważniejsze informacje.

ma informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. Natomiast w Szczecinie odnotowano 22 stopnie i lekki deszcz. W centralnej części kraju, w Warszawie, panuje sucha pogoda przy 22 stopniach. Najcieplejsze warunki odnotowano we Wrocławiu, gdzie termometry wskazują 26 stopni Celsjusza. Kraków oraz Rzeszów notują 24 stopnie, przy czym w Rzeszowie występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1014 hektopaskali.

Minęła 13 pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

0: Każdego dnia o 21:00 pokazujemy wam historię nie jednej piosenki. Wyciągamy smaczki, fakty, ciekawostki, o których być może jeszcze nie wiecie. Po prostu piosenki z duszą. Codziennie o 21:00.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny
1: wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

Podobno po urlopie człowiek wraca wypoczęty, pełen energii i gotowy do pracy. Podobno, bo nie ja. My wolimy nie ryzykować i po prostu włączamy dobrą muzykę. Zostań z Moje Radio 24.

Wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 0068.

0: Z okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny
1: wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Sondaż dotyczący wyników wyborów w landzie Saksonia-Anhalt ukazuje mieszane nastroje społeczne. 64% ankietowanych uznało wynik zdobyty przez partię AfD za niepokojący, natomiast 24% wyraziło zadowolenie ze zmian. Partia AfD uzyskała 43,8% głosów w wyborach do parlamentu landu. W kwestii wyboru Ulricha Siegmunda na premiera 45% badanych poparło tę kandydaturę, podczas gdy 48% opowiedziało się przeciw. Ponadto większość ankietowanych, czyli 51%, popiera ściślejszą współpracę pozostałych partii z AfD, podczas gdy 45% wyraża sprzeciw wobec takiego rozwiązania. W kraju pojawiły się doniesienia dotyczące minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Polityczka poinformowała w mediach społecznościowych, że została przez 3,5 godziny przesłuchana przez prokuraturę regionalną w sprawie zwrotu 770 zł podatku VAT z okresu jej pracy jako ambasadorki w Moskwie. Rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie oświadczył jednak, że minister nie była przesłuchiwana właśnie w tej jednostce, choć dopuszczalna jest możliwość wezwania jej do innej placówki. Do tej pory rzeczniczka nie udzieliła komentarza w sprawie. Warto zaznaczyć, że Pełczyńska-Nałęcz od dłuższego czasu krytykuje działania rządu, a jej postawa była komentowana przez minister edukacji Barbarę Nowacką. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Szczecinie i Poznaniu odnotowujemy około 23 do 24 stopni, jednak towarzyszą im opady deszczu. Stolica jest sucha i ma 24 stopnie. Najcieplej jest na południu. We Wrocławiu mamy 28 stopni, a w Krakowie 27 przy słabym wietrze. W Rzeszów odnotowano 26 stopni przy lekkim deszczu. Natomiast w Suwałkach temperatura wynosi 20 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1013 hektopaskali.

Jak zawsze po 14, ciąg dalszy waszych pozdrowień, dedykacji i muzycznych wyborów. To wy decydujecie o tym, co teraz grać będziemy. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę.

Nie musisz być gwiazdą, żeby wejść na antenę. Wystarczy, że trafisz w numer 22 602 00 68. Resztę zrobi magia albo przypadek. 22 602 00 68.

0: życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

zawsze będzie. Jeśli utknąłeś w korku albo po prostu masz ochotę kogoś zaskoczyć, nasz numer telefonu to najlepszy lek na nudę. 22 602 0068. Zamów piosenkę, powiedz coś miłego do mikrofonu, a my to puścimy w świat. Nie wstydź się. 22 602 0068.

Wrzesień coraz bliżej, wracają szkoły, korki i pytanie, jakim cudem rano znowu trzeba gdzieś jechać. Na szczęście w moim Radio 24 wszystko działa po staremu.

24 od 23 do 1 w nocy pościelowe, czyli piosenki trochę spokojniejsze, jednak nie usypiające. Takie, przy których można zdecydowanie bardzo dobrze odpocząć. Zapraszam wieczorem o 11. Comment, is that girl, like...

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł
2: rok, godzina.
7: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Korea Południowa rozważa dołączenie do amerykańskiej blokady cieśniny Ormus w celu zapewnienia swobodnej żeglugi. Podjęcie takiego kroku spotkało się z reakcją Iranu, który ostrzegł, że obecność wojskowa jakiegokolwiek innego państwa w Zatoce Perskiej lub cieśninie Ormus zostanie potraktowana jako wsparcie dla agresora i pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Anonimowy urzędnik z biura prezydenta Korei przekazał, że ewentualny udział militarny będzie możliwy tylko pod warunkiem, że nie wpłynie on negatywnie na gotowość wojskową kraju. Warto dodać, że 55% mieszkańców Korei jest przeciwnych takiemu zaangażowaniu. W wiadomościach lokalnych na ulicy Wilgi w Warszawie uszkodzona studzienka została oznaczona patykami oraz taśmą policyjną, co przyciągnęło uwagę przechodniów. Policjanci wykorzystali początkowo prowizoryczne środki do zabezpieczenia miejsca i planowali przekazanie sprawy odpowiednim służbom. Po informacji od portalu Interia, na miejsce ponownie pojawił się patrol policji, który zadeklarował pozostanie w danym punkcie aż do czasu przyjazdu specjalistów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 23 stopnie Celsjusza przy dość silnym wietrze, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 25 stopni przy lekkim deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie, jest sucho i wieje słaby wiatr przy 25 stopniach Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. We Wrocławiu i Krakowie termometry wskazują 29 stopni. W Rzeszowie temperatura wynosi 27 stopni przy lekkim opadzie deszczu, a w Gorzowie odnotowano 24 stopnie Celsjusza przy opadach.

Po 15 w Moje Radio 24 kolejna godzina waszych pozdrowień i dedykacji. Zadzwoń i nagraj się, wybierz też piosenkę 22 602 0068. Zapraszam.

kończysz pracę, ale zostajesz z nami. Sprawdź nasze wieczorne zestawienia na socjalach. Idealne do odpoczynku po ciężkim dniu. Słuchasz Moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Jeśli właśnie wróciłeś z urlopu i próbujesz sobie przypomnieć hasło do służbowego komputera, spokojnie. Zacznij od kawy. My zajmiemy się muzyką.

dobre słowo wraca, zwłaszcza w moje Radio 24. Twój numer do muzycznych życzeń to 22 602 0068. Prosta sprawa, dzwonisz, mówisz co gramy, a my robimy resztę. 22 602 0068. Twój głos, twoja muzyka.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Korporacza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Masz kogoś do pozdrowienia, a może po prostu wkurza cię to, co leci w tradycyjnych stacjach? Wejdź na moje radio24.pl, znajdź swój ulubiony kawałek w naszej wyszukiwarce, dopisz kilka słów od siebie i czekaj na swój slot. Gramy wasze requesty codziennie od 13 do 16.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Korea Południowa rozważa dołączenie do amerykańskiej blokady cieśniny Ormus w celu zapewnienia swobodnej żeglugi. Podjęcie takiego kroku spotkało się z reakcją Iranu, który ostrzegł, że obecność wojskowa jakiegokolwiek innego państwa w Zatoce Perskiej lub cieśninie Ormus zostanie potraktowana jako wsparcie dla agresora i pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Anonimowy urzędnik z biura prezydenta Korei przekazał, że ewentualny udział militarny będzie możliwy tylko pod warunkiem, że nie wpłynie on negatywnie na gotowość wojskową kraju. Warto dodać, że 55% mieszkańców Korei jest przeciwnych takiemu zaangażowaniu. W wiadomościach lokalnych na ulicy Wilgi w Warszawie uszkodzona studzienka została oznaczona patykami oraz taśmą policyjną, co przyciągnęło uwagę przechodniów. Policjanci wykorzystali początkowo prowizoryczne środki do zabezpieczenia miejsca i planowali przekazanie sprawy odpowiednim służbom. Po informacji od portalu Interia, na miejsce ponownie pojawił się patrol policji, który zadeklarował pozostanie w danym punkcie aż do czasu przyjazdu specjalistów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 24 stopnie Celsjusza przy dość silnym wietrze. Natomiast w Szczecinie jest 26 stopni i występuje lekki deszcz. W centralnej części kraju, w Poznaniu, odnotowujemy 28 stopni z opadami, podczas gdy w Warszawie panuje sucha pogoda przy 26 stopniach. Południowe regiony cieszą się ciepłem. We Wrocławiu i Krakowie termometry wskazują 30 stopni Celsjusza. Na wschodzie Suwałki to 22 stopnie, a Rzeszów notuje 28 stopni z lekkim deszczem. W Gorzowie temperatura wynosi 25 stopni przy opadach.

0: Walizki schowane, zdjęcia z wakacji zostały w telefonie, a człowiek znowu wie, jaki mamy dzień tygodnia. Witamy po urlopach w moje Radio 24.
1: Zostałem Jolkę?
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w międzyczasie węzła Bytom i węzła Zabrze Północ w kierunku Gliwic występują zwężenia jezdni. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku od węzła Szemud do węzła Gdynia Wielki Kak w kierunkach Gdyni i Szczecina mogą wystąpić zwężenia jezdni na krótkich odcinkach z powodu prac naprawczych. Na drodze krajowej DK74 między Janowem Lubelskim a Zamościem obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Od 12 do 13 każdego dnia w moje Radio 24 możesz usłyszeć tylko i wyłącznie największe polskie hity. Włącz koniecznie, posłuchaj i zostań z nami.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Na polach walki zaprezentowano po raz pierwszy ukraiński system przeciwlotniczy Coral, przeznaczony do przechwytywania pocisków balistycznych. Podczas pokazowych testów wyrzutnie systemu zamontowano na podwoziu czeskiej ciężarówki Tatra. Władze Ukrainy prowadzą obecnie rozmowy z partnerami w Stanach Zjednoczonych dotyczące dostaw amunicji do systemów Patriot, co wynika z nasilonych ataków rosyjskich oraz kurczących się zapasów tej broni. W wiadomościach zagranicznych rumuńskie służby zatrzymały obywatela Rosji zaangażowany w próby sabotażu. Mężczyzna był śledzony od lutego i stał się przedmiotem szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego działań dywersyjnych. Zatrzymany dokumentował strategiczne obiekty wojskowe oraz infrastrukturę krytyczną na polecenie pośrednika. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury wahające się od 23 do 30 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 25 i 26 stopni. W centralnej części kraju, Panin. W Warszawie i Poznaniu temperatura oscyluje między 27 a 29 stopniami, przy czym w Poznaniu oraz Gorzowie występują opady deszczu. Południe Polski jest obecnie najcieplejsze. We Wrocławiu i Krakowie termometry przekroczyły 30 stopni Celsjusza. W Rzeszowie odnotowano 28 stopni i lekki deszcz, natomiast w Suwałkach temperatura wynosi 23 stopnie.

24. Czas powrotów po 17. Zbierajmy swoje zabawki z biur i urzędów. No i w drogę. Nie zapomnijcie tylko w swoim samochodzie ustawić moje Radio 24.

21 w mojej Radio 24. Zapraszam serdecznie na historię jednej piosenki, a dokładnie to czterech albo pięciu. Zobaczymy, ile nam wejdzie. Historie niecodzienne, ciekawostki mało znane, przede wszystkim fakty o tych największych i tych troszkę mniejszych. Bądź z nami o 21.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Bytom a węzłem Zabrze Północ w kierunku Gliwic, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S61, na odcinku Suwałki Budzisko, występują nierówności na lewej jezdni. Na drodze krajowej DK27 w miejscowości Przewóz, w strefie kontroli granicznej, występuje zwężenie jezdni oraz obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Powakacyjna rzeczywistość ma jedną zaletę. Znowu można narzekać, że szybko robi się ciemno. No cóż, jako społeczeństwo my bardzo lubimy narzekać. Mamy to chyba w DNA. Ale zanim zaczniemy, jeszcze trochę lata i dużo dobrej muzyki. Słuchasz Moje Radio 24.
1: Kto się przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Mówi Chymel Jadwiga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: do.
1: Now you do.
0: I can't let you in.

Koniec wakacji nie oznacza końca dobrych rzeczy. Przed nami jeszcze sporo słońca, trochę dłuższych wieczorów i zdecydowanie dużo dobrej muzyki w moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Podczas obchodów winobrania w Zielonej Górze szpitalny oddział ratunkowy przyjął 235 osób, w tym kilkadziesiąt osób znajdujących się pod znacznym wpływem alkoholu. Szpital Uniwersyteczny w Zielonej Górze zaapelował do uczestników zabawy o zachowanie rozsądku i umiaru. Policja ostrzegła uczestników święta przed działaniem kieszonkowców i wezwała do pilnowania rzeczy osobistych. W wiadomościach międzynarodowych Moskwa zarzuca Ukrainie wykorzystywania środków unijnych na ataki wymierzone w rosyjską infrastrukturę energetyczną. Rosyjskie władze twierdzą, że działania Kijowa mają na celu stworzenie trudnych warunków życia dla cywilów. W związku z tym rosyjski resort obrony zapowiada zmasowane ataki odwetowe na infrastrukturę energetyczną Ukrainy w nadchodzącym sezonie zimowym. Stany Zjednoczone podejmują działania na rzecz wznowienia rozmów pokojowych, jednak prezydent Wołodymyr Zełenski wyraża brak zaufania do Rosji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 25 stopni przy dość silnym wietrze, natomiast w Szczecinie mamy 26 stopni i lekki deszcz. W centralnej części kraju, w Warszawie, panuje sucha pogoda i 28 stopni Celsjusza. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, termometry wskazują 30 stopni. Z kolei na wschodniej części kraju, w Rzeszowie, temperatura wynosi 28 stopni przy lekkim deszczu, a w Gorzowie odnotowano 27 stopni oraz opady.

Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra moje Radio 24 i koi.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic, jadąc w kierunku Krakowa, trwa wymiana barier. Zajęty jest lewy pas ruchu, natomiast jezdnia prawa pozostaje przejezdna. Na drodze DK13 w rejonie przejścia granicznego Rosów mogą występować zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

O 22:00 codziennie śmiem twierdzić, że gramy tak, jak nie gra nikt inny, a przynajmniej o tej porze. Rok, godzina. Tam i Kazik, i Grabasz, i Koma, i Hej, i Klaus Mittwoch, a i WW też się pewnie trafi. No i Maleńczuka też pewnie od czasu do czasu usłyszycie. Zapraszam serdecznie na mocniejsze uderzenie o 22:00.

No i wakacje się skończyły, urlopy też powoli przechodzą do historii, ale spokojnie, dobra muzyka nie ma sezonu. Moje Radio 24, gramy dalej.

0: natural world.
1: Nice world.
0: Thanks to Sir Logan.
1: Sick children.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Niemcy przekażą Ukrainie pocisków do systemów Patriot, a także będą kontynuować dostawy dronów i amunicji dalekiego zasięgu. Wielka Brytania zadeklarowała 100 milionów funtów wsparcia na ukraińską obronę powietrzną, obejmującą dostawę pocisków do systemów Patriot. Unia Europejska zgodziła się na zakup pocisków do systemów Patriot dla Ukrainy za 3 miliardy 200 milionów euro w ramach unijnej pożyczki. Yuri Ushakov poinformował, że Donald Trump i Władimir Putin odbyli rozmowę, którą określono jako konstruktywną i szczerą. Prezydent Stanów Zjednoczonych miał wyrazić wolę szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. Władimir Putin przekazał, że Rosja nie planuje wrogich działań wobec Europy. Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby kontynuowania wymiany więźniów oraz utrzymywania stałego kontaktu. Brak było odniesienia do kwestii wznowienia negocjacji ukraińsko-rosyjskich. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 24 stopnie Celsjusza przy dość silnym wietrze, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 25 stopni przy lekkim deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 27 stopni i suchą pogodę. Południe Polski powitało upałem. Zarówno w Krakowie, jak i we Wrocławiu odnotowano 30 stopni Celsjusza. Na wschodniej granicy, w Suwałkach mamy 23 stopnie, a w Rzeszowie 28 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1010 hektopaskali.

Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: nieraz. Może dziś ostatni raz. Może dziś ostatni raz.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Zostawiamy za sobą sady Warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula Grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok Kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już trzecia świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejskości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszczy.
1: Mazowsze w dwie minuty.
3: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: zawsze w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w 2 minuty.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Niemcy przekażą Ukrainie pocisków do systemów Patriot, a także będą kontynuować dostawy dronów i amunicji dalekiego zasięgu. Wielka Brytania zadeklarowała 100 milionów funtów wsparcia na ukraińską obronę powietrzną, obejmującą dostawę pocisków do systemów Patriot. Unia Europejska zgodziła się na zakup pocisków do systemów Patriot dla Ukrainy za 3 miliardy 200 milionów euro w ramach unijnej pożyczki. Yuri Ushakov poinformował, że Donald Trump i Władimir Putin odbyli rozmowę, którą określono jako konstruktywną i szczerą. Prezydent Stanów Zjednoczonych miał wyrazić wolę szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. Władimir Putin przekazał, że Rosja nie planuje wrogich działań wobec Europy. Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby kontynuowania wymiany więźniów oraz utrzymywania stałego kontaktu. Brak było odniesienia do kwestii wznowienia negocjacji ukraińsko-rosyjskich. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Szczecinie odnotowano 26 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. Natomiast w Gdańsku termometr pokazuje 24 stopnie. W centralnej części kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 26 stopni. Południe Polski cieszy się ciepłem. We Wrocławiu mamy 29 stopni, a w Krakowie 28 stopni. Na wschodniej granicy regionu, w Rzeszowie, występuje lekki deszcz przy temperaturze 27 stopni. Natomiast w Suwałkach termometr wskazuje 21 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności, nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu. Do nieba wzięci.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.
0: Twój głos.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
1: Moje Radio 24.
0: To jest
1: rok.
4: Rok, godzina.
0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: Chodzi moje.
1: Radio 24.
2: To jest
1: rok.
2: Rok, godzina. Moje Radio 24. Moje Radio 24. To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: To jest moje Radio 24.
3: Z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flacher skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

i za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył

bez włosów na plecach, wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu, El Voga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym, byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady.

nasze słowa łatwo mnie nie zranią. Mówisz, kocham inną i odejdę za nią. Choć oczy mam suche, a usta gorące. Wiem, bajka skończona.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Słuchasz Moje Radio 24.

0: godzina.
1: Słuchasz?
0: Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24.
2: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

0: godzina. Moje Radio 24.
1: To jest
0: rok.
2: Rok, godzina.
1: Moje Radio 24.
3: Check this out. Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24. To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24. Rok godzina.
0: Rok godzina.
1: Rok godzina.
0: To jest moje Radio 24. Słuchasz? Moje Radio 24.

0: godzina.
1: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.